Czałczesku, zboża ja pasti uzlarmu i presku. Jest to mu brawo angielskich, mi rogła sisi da brawa sondaria. Karamba, karambita, tak mi czuł, będę wracza i u mnie ma dar kuda. Na niebie obwolnie zawriemy.

4 gats, migas i mofato. Izlažem opuno za malu platu. Bez obzira je li neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu ili metan u šaku. Mi smo 4 gats, migas i mofato.